0: Polski gangster z pistoletem i z kobietą Bronisławą wchodzi w pociąg i pyta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty siewinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
1: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
2: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
0: Cholera, co to čuje?
3: Gówno!
4: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
5: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
6: A jo, dobrý.
7: Rád je na zelené.